elude mi vuwa zarere ludi vaza ule milana we mi vuwa zarere ludi vaza ule milana relude.